wone ukru ene oma Sandra wone ukru ene oma Mr. Boye wone oyeno oma Ewurabran wone ukru ene oma Efia Nkrumah wone ukru ene oma.